0: ciało, proszę cię o wodę. Tata? Tata? No.
1: Мурдагыдай коргожок экенин билип турдум.